0: również nowe imię właśnie Północna Macedonia.
1: A jest takie imknienie, jak ustąpić u Eurazjazu, Unii Europejskiej od Macedonii?
0: Macedonia chce stać się częścią Unii Europejskiej jeszcze od 91 roku, od wyjścia z Jugosławii, ale latami było weto ze strony Grecji, a teraz jest z kolei weto ze strony Bułgarii. Politycznie uwarunkowane, Bułgarzy mówią, nie istnieją Macedończycy, to są Bułgarzy. Macedoński język to jest bułgarski dialekt, co nie jest prawdą, to jest fałszem.
1: Ale Makedonia jest u NATO, to jest to.
0: W NATO jest, tak. W NATO jest, tak.
1: My już tu rozmawiamy o takim świętym miejscu dla wszystkich Makedończyków, prawosławnych Makedończyków, u monastyry Świętego Nauma, tak. Cerkwie Świętego Nauma. Jakie znaczenie ma to miejsce dla historii?
0: Bardzo duże znaczenie, dlatego że Święty Naum i Święty Kliment, uczestnicy misji morawskiej i uczennicy świętego Cyryla i Metodego, przybyli tutaj po upadku misji morawskiej właśnie na te tereny tutejsze, gdzie szerzyli chrześcijaństwo w starosłowiańskim języku, jak również Biblia, Pisma Święte, Pisma Cerkiewne były tłumaczone przez nich z greki na starosłowiański język, na początku zapisywane w glagolicznym piśmie, które było pierwszym zapisem starosłowiańskiego języka, a później w cyrylicznym piśmie, które było opracowane przez świętego Klimenta w Ohrydzie.
1: I jeszcze my tutaj nawiedzali takie miejsce, tam Zatoka na Kościach, tak?
0: Tak.
1: To gdzie ludzie już opaczalili w 8 tysiąc czechadów.
0: W Zatoce Kości była osada na Palach, która istniała między 15 a 7 wiekiem przed naszą erą. To była epoka brązu i początki epoki żelaza. Teraz mamy małą rekonstrukcję, żeby pokazać, jak się żyło na takiej platformie na Palach, ale kiedyś takich platform na Palach było w kilku miejscach na brzegach Jeziora Ohrydzkiego, wszystkie w epoce neolitu.
1: Ohryd w oziera, to turystyczna mekka
0: tak,
1: taka.
0: Tak, tak, dokładnie tak.
1: Mnoha tu turystów przyjeżdża ze świata.
0: Tak, tak, ze wszystkich krajów, ze wszystkich kontynentów. Jeżeli chodzi o dania, w Macedonii wciąż jeszcze jest bardzo duże, są duże wpływy tureckie, kuchni tureckiej. Dlatego, że całe Bałkany były ponad 5,5 wieku pod Turkami i wciąż te wpływy tureckiej kuchni są tutaj bardzo silne. Znaczy, czy to jest musaka, czy inne potrawy, wszystko to jest, czy to jest baranina, czy wołowina, to wszystko jest związane głównie z turecką kuchnią i no, jest tak naprawdę w dużym stopniu tutaj, w ten sposób się właśnie przygotowuje potrawy.
1: Na ulicy można kupić sobie burek,
0: tak, tak, właśnie burek, tak, tego typu rzeczy, wszędzie się sprzedaje, to są bardzo popularne dania, szczególnie rano na śniadanie, konsumuje się z jogurtem. I zwykle ludzie w ten sposób jedzą śniadanie.
1: Balica, tak?
0: Banica, tak, tak, tak.
1: A z napitką wino?
0: Wino, rakija oczywiście, rakija, która się zwykle robi z winogron. Konkretnie pierwsze robi wino, przygotowuje się wino, później jest destylacja tego, co pozostaje po winie i uzyskuje się właśnie rakiję.
1: Rakija i śliwowica.
0: Tak, śliwowica to jest też domowa rakija przygotowana tylko ze śliwek, ale zwykle przygotowuje się z winogron.
1: Ale ja uważam, że to nie daje samego w oczach te żanczyny, jakie u tych ustach długich cukierek. Tak. No jakby musulmanki, jakie podkreśliłeś. Tak. I to turystki już, tak?
0: Tak, turystki. Faktycznie te kobiety, które chodzą ubrane w ten sposób, to są głównie z grup turystycznych, przeważnie z Turcji. Chociaż nie tylko z Turcji, ale najwięcej właśnie jest tureckich grup. To są objazdowe grupy i bardzo często odwiedzają Macedonię, dlatego że Macedonia ponad 5,5 wieku była pod władzą turecką jako część otomańskiego imperium i ze względów takich przywiązań czy powiązań dziadów, pradziadów, którzy tutaj żyli, wciąż Turcy wracają tutaj do korzeni.
1: A Albańcy? I oni jest i etniczni ludzie, bo oni tu żyli, ale tak. Jeszcze ci, jaki przyjechali po rozwale Jugosławii.
0: Tak, dokładnie, tak. Ci, którzy przyjechali, dosiedlili się tutaj po rozpadzie Jugosławii po 1991 roku, faktycznie po konflikcie między Kosowem a Serbią i to są głównie mieszkańcy Kosowa, byli mieszkańcy Kosowa.
1: Miejscowych Albańców.
0: Są tutaj, jest też, w Ohrydzie jest mniejszy procent, w Strudze i w Struszkim regionie jest dużo wyższy procent, tam jest bliżej.

0: do granicy z Albanią i tam jest dosyć duży procent właśnie albańskich.
1: Bo ja zauważył, że ma też mieczecią tych z minaretem i nawet wieczorem tam...
0: Słychać. Tak, słychać, jak się modlą, jak wzywają do modlitwy. Tak, w wielu miejscach tutaj są meczety, szczególnie w zachodniej Macedonii, tam gdzie jest wyższy procent ludności muzułmańskiej. W Ohridzie jest kilka meczetów, one wszystkie są pozostałością po czasach otomańskich, dlatego że w czasach otomańskich wiele cerkwi przez Turków było przebudowanych na meczety i to są po prostu pozostałości po tureckich czasach. Teraz nie ma jakiegoś nowego meczetu w Ohridzie, nie ma. Wszystkie są pozostałością z czasów otomańskich.
1: Ale ich mnoho, jak jechaliśmy po drodze ze Skopje, to tam było już to i niekilka kilometrów.
0: Tak, to jest zachodnia Macedonia, blisko do granicy z Albanią. To są miejsca, które właśnie są osiedlone poprzez ludzi, którzy przedostali się do Macedonii właśnie jako uchodźcy z Kosowa. I oni tam mają takie duże wioski zbudowane, tam już jest tylko muzułmańska obecność, nie ma już chrześcijan i dlatego meczetów tam jest bardzo dużo.
1: A jakie jest odnosiny między chrześcijanami i muzułmanami?
0: Nie ma agresji ze strony chrześcijańskiej, nie ma agresji również ze strony muzułmańskiej, Albańczyków czy Turków, którzy mieszkają tutaj na stałe już generacjami, pokoleniami. Problem jest z tymi, którzy przybyli w najnowszej historii właśnie z Kosowa. Dlatego, że między innymi znajdują się osoby, uczestnicy grup terrorystycznych, którzy właśnie szukają czegoś innego, szukają prowokacji i dlatego... Z nim jest trochę inaczej, nie ma po prostu porozumienia. Faktycznie, jeśli chodzi o sytuację między muzułmanami i chrześcijanami tutaj, powiedzmy, małżeństwa mieszane są niepopierane ani z jednej, ani z drugiej strony. Zwykle takie małżeństwa, jeżeli dojdzie do takiego małżeństwa, to zwykle uciekają za granicę gdzieś, gdzie nie są osądzani. A tutaj nie praktykuje się. Po prostu ludzie nie popierają takich małżeństw chrześcijańsko-muzułmańskich.
1: No a na przykład u szkole jest swobodny dzień. No, u chrześcijan wiadomo, niedziela i tak dalej. Tak. Nie? A u muzułmanów to piatnica. Czyli oni nie chodzą, czy u szkoły nie pracują?
0: Chodzą normalnie. Znaczy faktycznie niedziela jest tym dniem, który jest dniem od wypoczynku, a w piątek normalnie chodzą dzieci do szkoły, chodzą ludzie do pracy.
1: A czy muzułmanie jakby utrzymają swoje
0: praktyki,
1: ale takie praktyki, skażem, z jadą i z alkoholem, tak?
0: Znaczy oficjalnie tak. Faktycznie jest taki czas, kiedy mają długi post. Wtedy naprawdę zrzekają się jedzenia tam w jakichś konkretnych porach dnia. Godzinami ani nie jedzą, ani nie piją. Ale to nie wszyscy. To jest to samo jak między chrześcijanami. W chrześcijańskiej wierze też jest post obowiązujący, czy to przed Wielkanocą, czy przed innymi świętami. Ale nie każdy praktykuje ten post. To samo jest w tej części muzułmańskiej. Znaczy niektórzy poszczą, niektórzy nie poszczą. Może w wierze muzułmańskiej zabroniona jest konsumacja alkoholu, ale niektórzy po prostu piją alkohol. Na statku teraz widzieliśmy, pili piwo, grupa turecka. Także to zależy już od człowieka indywidualnie, jak sobie myśli.
1: No tak, a indywidualnie, ale sama dzierżawa makedońska, na przykład swobodny dni na święta muzułmańskie.
0: Faktycznie
1: tak?
0: Mamy święta tutaj i muzułmańskie, i chrześcijańskie, i wielkie święta, i muzułmańskie, i prawosławne świętują się jako państwowe święto.
1: Znaczy, dzień wolny od pracy.
0: Tak, dzień wolny od pracy dla wszystkich. Znaczy Wielkanoc, Boże Narodzenie jest wolnym od pracy dla wszystkich. Tak samo jak Ramazan Bajram, te święta muzułmańskie, również są dniem wolnym dla wszystkich z pracy. Czyli są i święta chrześcijańskie, i święta muzułmańskie mają wolne dni od pracy. Są państwowymi świętami.
1: Z historii pamiętaj tu sytuację, jak była ta wojna zakazowa, to tu, u Makedonii tak samo byli jakieś napróżeni zbrojni, ja zatetował, bo tam uczeka chciała zaniać, czy coś takiego było.
0: Znaczy faktycznie to nie chodziło tutaj już o rozpad Jugosławii, to było po rozpadzie Jugosławii. Macedonia, kiedy wyszła z Jugosławii jako niezależna Republika Macedonia i wtedy uchodźcy z Kosowa, między którymi znajdowały się grupy terrorystyczne. Grupy terrorystyczne organizowały wiele razy akcje terrorystyczne, które przechodziły do takich konfliktów typu wojna. Na przykład w 2001 roku, tylko w 10 lat po uzyskaniu niepodległości, w północno-zachodniej Macedonii była prawdziwa wojna między terrorystycznymi bandami albańskimi, przeważnie ludność z Kosowa, i macedońską policją. A również w Kumanowie był taki problem. Kilkakrotnie takie problemy się zjawiały z bandami terrorystycznymi.
1: Jeszcze my tutaj jakby czujemy trochę tę makedońską umowę, waszą umowę, ale kiedy jeszcze czytają, to niektóre tam skażą frazy, celie, czy słowy, wiadomo, to jest takie same ogólnosłowiańskie.
0: Tak, tak. My mamy wspólny korzeń, znaczy nasze słowiańskie narody mają wspólny korzeń językowy ze starosłowiańskiego języka i to jest nasz wspólny początek wszystkich naszych słowiańskich języków.
1: To znaczy, można skazać to makedoński, to pierwsza mowa słowiańska, czy najbardziej taka autentyczna, archaiczna?
0: Nie wierzę, nie, to nie będzie w ten sposób, dlatego że tereny Bałkanów były zasiedlone przez plemiona słowiańskie w VI i VII wieku, a wtedy plemiona słowiańskie były na naszych terenach bardziej na północ, znaczy Karpaty i Zakarpacie. I dopiero VI i VII wiek to był okres czasu, kiedy plemiona słowiańskie zasiedlały Bałkany. Jak przybyły tutaj, będąc jeszcze plemionami pogańskimi, przyjęły chrześcijaństwo od ludności tutejszej, która bardzo wcześnie przyjęła chrześcijaństwo, jeszcze z końcem III wieku przez świętego Erasma i narzuciła stopniowo swój starosłowiański język tutejszej ludności. Także dzisiejszy macedoński język jest słowiańskim językiem, ale antyczny język macedoński brzmiał zupełnie inaczej, to był antyczny język, nie słowiański język.
1: A odnośnie słowiańskiej mowy, tutaj przy cerkwie na mowie...
0: Na starosłowiańskiej.
1: Tak samo jak i na Białorusi, na przykład, czy u nas.
0: Oczywiście.
1: Jeszcze, co by wy skazali dla tych naszych słuchaczy, jakie by chcieli przyjechać sobie?
0: Zapraszamy z całego serca. Małe państwo, małe miejsce, ale piękne, obfituje w przepiękną, dziką przyrodę. Można dobrze wypocząć, stresu jest mniej. Zwykle to są małe miasteczka i wioski. Jedynym większym miastem to jest stolica, właśnie Skopje. A wszędzie możecie dobrze wypocząć, szczególnie właśnie tutaj w regionie Ochryckiego Jeziora, które jest jednym z najstarszych na świecie i najczystszych na świecie.
1: To takie jano starodawnie, jak i Bajkał, jak Titikaka i jak Tanganika.
0: Tak, Tanganika, Titikaka, Bajkał. Od se serce wypokanujemy w Makedonia, w nasza mała država Makedonia, w Ohrid, pokraj Ohridsko to jezero, koje prekrasno, možete da se odmorite ubavo, pokraj prekrasne te sini vody na jezero to, okružene so životne, so životinski svijet, so rastitelen svijet, mnogo zelenila, mnogo izvore, so od se srce pokanujemo.
1: To dziękuję wiernie.
0: Dziękuję serdecznie. Wyblagodaram mnogo. Wyblagodaram.
2: У ефірі Білоруського радіо «Рація» прогучала передача «Ми бачимо», у якої говорили ми про подорожжя у Македонію і гетую Україну. Так що заставайтесь з нами і щасливого, ди доброго вам летнього відпочинку жадає автор передачі Юрка Лящинський і наша ясура змовчення з подарення Славоміра Целеска з Македонії.
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Radio Razia. Razia.
1: Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens, jeśli tylko szczęście widzieć.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
2: Привітання, шановні слухачі, Білоруська радіо Рація, у ефірі передача «Ми бачимо». Я є автор Юрка Лящинський. Сьогодні пропоную вам не говорити про тяжкі білоруські справи, а поговорити про що? Про канікули. Менавіта маємо літо, сезон відпочинку, і давайте навідаємо одну з цікавіших країн у Європі, але маловідому країну – Повночна Македонія. И наш гид с подарения Славомира.
3: Мое то имя Славомира Целеска. Живем в Македонии 40 години. А инако сам от Польска, конкретно от Варшава.
2: Как вам подобается тут в Македонии?
3: Вчешнее живем в Польске, в Варшаве, конкретно в Константине под Варшаво. Остатние 40 лет живем właśnie в Охридже и bardzo mi się podoba.
2: Македонія – це країна шмат культурна, шмат національна, шмат релігійна. Самі македонці – православні, але меншість албанська – вона мусульмані.
3: Так. Значить, македончиці, які є християнами православними, представляють мені більше 2/3 спочатку. 1/3 – це мусульманська група, в якій найбільшу частину займають власне албанчиці. Na drugim miejscu są Turcy, jak również są takie mniejsze grupy etniczne, na przykład jak Egipcjanie. Egipcjanie, którzy dotarli tutaj jeszcze po czasach macedońskiego króla, przywódcy Aleksandra Macedońskiego w IV wieku przed naszą erą. Część wojska brała sobie żony z Egiptu, sprowadzała tutaj i sługi również i tutaj po prostu ta ludność się rozmnożyła i wciąż jeszcze żyje. No teraz już są muzułmanami.
2: Ну, Македонія – це країна, яка перш-наперш відома з славутої постаті Олександра. Олександр Македонський, у Греції говорять Олександр Великий. Але це одна і та сама особа. Це одна і та сама особа, старожитна. Більш сучасна мати Тереза, Майка Тереза.
3: Майка Тереза уродила się właśnie в Скопії в 1910 року. До свого 18-го року життя мешкала в Скопії, в Македонії. I dopiero w wieku lat 18 wstąpiła do zakonu sióstr miłosierdzia i wyjechała do Dublinu, krótki okres czasu, a później do Kalkuty.
2: Dla nas na przykład u Białostoku to Makedonia bardziej spoluczała się z futbolistą. Taki był u nas u Białostocka Jagiellonii Marko, nie jakie tam prozwisko. Dobry był futbolist, ale to już inne czasy. Czepierzeczna Macedonia to młoda kraina, nazywa się Republika Północnej Makedonii. Raniej u 1991 godzie, kiedy odwojowała niezależność, wtedy nie mogła nawet tak nazywać się, tak?
3: Na początku po uzyskaniu niepodległości, po wyjściu z Jugosławii, nazywała się Republiką Macedonią, ale ze względu na agresywną politykę grecką, Grecy powiedzieli, że Macedonia nie może wejść do Unii Europejskiej, jeżeli nie zmieni imienia, jeżeli nie zmieni flagi, dlatego że na fladze pierw była gwiazda Vergina, symbol antycznych Macedończyków. Powiedzieli, że musi się zmienić flaga, musi się zmienić imię, żeby zezwolili, żeby Macedonia mogła wejść do Unii Europejskiej. Macedonia zmieniła wszystko, wciąż nie jest w Unii. No i niestety ma nową flagę, teraz macedońskie słońce, jak również nowe imię, właśnie Północna Macedonia.
2: A już takie imienika ustąpić u Eurozwiasu, Unii Europejskiej od Macedonii?
3: Macedonia chce stać się częścią Unii Europejskiej jeszcze od 1991 roku, od wyjścia z Jugosławii, ale latami było weto ze strony Grecji, a teraz jest z kolei weto ze strony Bułgarii. Politycznie uwarunkowane, Bułgarzy mówią, nie istnieją Macedończycy, to są Bułgarzy. Macedoński język to jest bułgarski dialekt, co nie jest prawdą, to jest fałszem.
2: Ale Makedonia już u NATO, już to jest to.
3: W NATO jest, tak. W NATO jest, tak.
2: My już tu rozmawiamy o takim świętym miejscu dla wszystkich Makedończyków, prawosławnych Makedończyków, u monastyry Świętego Nauma, tak. Cerkwie Świętego Nauma. Jakie znaczenie ma to miejsce dla historii?
3: Bardzo duże znaczenie, dlatego że święty Naum i święty Kliment uczestnicy misji morawskiej i uczennicy świętego Cyryla i Metodego przybyli tutaj po upadku misji morawskiej właśnie na te tereny tutejsze, gdzie szerzyli chrześcijaństwo w starosłowiańskim języku, jak również Biblia, Pisma Święte, Pisma Cerkiewne były tłumaczone przez nich z greki na starosłowiański język, na początku zapisywane w glagolicznym piśmie, które było pierwszym zapisem starosłowiańskiego języka, a później w cyrylicznym piśmie, które było opracowane przez świętego Klimenta w Ohrydzie.
2: I jeszcze my tutaj nawiedzali takie miejsce, tam Zatoka na Kościach, tak?
3: Tak.
2: To gdzie ludzie już opłacili 8 tysięcy czechadów.
3: W Zatoce Kości była osada na Palach, która istniała między 15 a 7 wiekiem przed naszą erą. To była epoka brązu i początki epoki żelaza. Teraz mamy małą rekonstrukcję, żeby pokazać, jak się żyło na takiej platformie na Palach, ale kiedyś takich platform na Palach było w kilku miejscach na brzegach Jeziora Ochrydzkiego, wszystkie w epoce neolitu.
2: Ochryd w oziera, to turystyczna Mekka
3: tak,
2: taka jest.
3: Tak, tak, dokładnie tak.
2: Mnoha tu turystów przyjeżdża ze świata.
3: Tak, tak, ze wszystkich krajów, ze wszystkich kontynentów. Jeżeli chodzi o dania, w Macedonii wciąż jeszcze jest bardzo duże, są duże wpływy tureckie, kuchni tureckiej. Dlatego, że całe Bałkany były ponad 5,5 wieku pod Turkami i wciąż te wpływy tureckiej kuchni są tutaj bardzo silne. Znaczy, czy to jest musaka, czy inne potrawy, wszystko to jest, czy to jest baranina, czy wołowina, to wszystko jest związane głównie z turecką kuchnią i no, jest tak naprawdę w dużym stopniu tutaj, w ten sposób się właśnie przygotowuje potrawy.
2: Na ulicy można kupić sobie burek,
3: tak, tak, właśnie burek, tak, tego typu rzeczy, wszędzie się sprzedaje, to są bardzo popularne dania, szczególnie rano na śniadanie, konsumuje się z jogurtem. I zwykle ludzie w ten sposób jedzą śniadanie.
2: Banica, tak?
3: Banica, tak.
2: A z napitką wino?
3: Wino, rakija oczywiście, rakija, która się zwykle robi z winogron. Konkretnie pierwszy robi wino, przygotowuje się wino, później jest destylacja tego, co pozostaje po winie i uzyskuje się właśnie rakiję.
2: Rakija i śliwowica.
3: Śliwowica to jest też domowa rakija przygotowana tylko ze śliwek, ale zwykle przygotowuje się z winogron.
2: Ale ja uważam, że to nie daje sami w oczach te żanczyny, jakie u tych ustach długich sukienek.
3: Tak.
2: No jakby musulmanki, jakie podkreśliłeś.
3: Tak.
2: I to turystki już, tak?
3: Tak, turystki. Faktycznie te kobiety, które chodzą ubrane w ten sposób, to są głównie z grup turystycznych, przeważnie z Turcji. Chociaż nie tylko z Turcji, ale najwięcej właśnie jest tureckich grup. To są objazdowe grupy i bardzo często odwiedzają Macedonię, dlatego że Macedonia ponad 5,5 wieku była pod władzą turecką jako część otomańskiego imperium i ze względów takich przywiązań czy powiązań dziadów, pradziadów, którzy tutaj żyli, wciąż Turcy wracają tutaj do korzeni.
2: A Albańcy? I oni jeszcze i etniczni ludzie, bo oni tu żyli, ale
3: tak.
2: Jeszcze ci, którzy przyjechali po rozwale Jugosławii.
3: Tak, dokładnie, tak? Ci, którzy przyjechali, dosiedlili się tutaj po rozpadzie Jugosławii po 1991 roku, faktycznie po konflikcie między Kosowem a Serbią i to są głównie mieszkańcy Kosowa, byli mieszkańcy Kosowa.
2: Miejscowych Albańców?
3: Są tutaj, jest też, w Ohrydzie jest mniejszy procent, w Strudze i w Struszkim regionie jest dużo wyższy procent, tam jest bliżej do granicy z Albanią. I tam jest dosyć duży procent właśnie albański.
2: Bo ja zauważył, że ma też mieczecie u tych.
3: Tak,
2: z minaretami.
3: Tak.
2: I nawet wieczorem, no tam...
3: Słychać. Tak, słychać, jak się modlą, jak wzywają do modlitwy. Tak, tak, w wielu miejscach tutaj są meczety, szczególnie w zachodniej Macedonii, tam gdzie jest wyższy procent ludności muzułmańskiej. W Ohrydzie jest kilka meczetów. One wszystkie są pozostałością po czasach otomańskich. Dlatego, że w czasach otomańskich wiele cerkwi przez Turków było przebudowanych na meczety i to są po prostu pozostałości po tureckich czasach. Teraz nie ma jakiegoś nowego meczetu w Ohrydzie, nie ma. Wszystkie są pozostałością z czasów otomańskich.
2: ale ich mnoho, jak jechali im po drodze ze Skopje, to tam było już to i niekilka kilometrów.
3: Tak, na, to jest zachodnia Macedonia, blisko do granicy z Albanią. To są miejsca, które właśnie są osiedlone poprzez ludzi, którzy przedostali się do Macedonii właśnie jako uchodźcy z Kosowa. I oni tam mają takie duże wioski zbudowane, tam już jest tylko muzułmańska obecność, nie ma już chrześcijan i dlatego meczetów tam jest bardzo dużo.
2: A jakie jest odnośnie między chrześcijanami i muzułmanami?
3: Nie ma agresji ze strony chrześcijańskiej, nie ma agresji również ze strony muzułmańskiej, Albańczyków czy Turków, którzy mieszkają tutaj na stałe już generacjami, pokoleniami. Problem jest z tymi, którzy przybyli w najnowszej historii właśnie z Kosowa. Dlatego, że między innymi znajdują się osoby, uczestnicy grup terrorystycznych, którzy właśnie szukają czegoś innego, szukają prowokacji i dlatego z nim jest trochę inaczej, nie ma po prostu porozumienia. Faktycznie, jeśli chodzi o sytuację między muzułmanami i chrześcijanami tutaj, powiedzmy małżeństwa mieszane są niepopierane ani z jednej, ani z drugiej strony. Zwykle takie małżeństwa, jeżeli dojdzie do takiego małżeństwa, to zwykle uciekają za granicę gdzieś, gdzie nie są osądzani. A tutaj nie praktykuje się. Po prostu ludzie nie popierają takich małżeństw chrześcijańsko-muzułmańskich.
2: No a na przykład u szkole jest swobodny dzień. No, u chrześcijan tak. Wiadomo, niedziela i tak dalej. Tak. Nie? A u muzułmanów to piątnica. Czyli nie chodzą, czy u szkoły nie pracują?
3: Chodzą normalnie. Znaczy faktycznie niedziela jest tym dniem, który jest dniem od wypoczynku, a w piątek normalnie chodzą dzieci do szkoły, chodzą ludzie do pracy.
2: A czy muzułmanie jakby utrzymają swoje
3: praktyki,
2: ale takie praktyki, skażem, z jadą i z alkoholem, tak?
3: Tak. Znaczy oficjalnie tak. Faktycznie jest taki czas, kiedy mają długi post. Wtedy naprawdę zrzekają się jedzenia tam w jakichś konkretnych porach dnia. Godzinami ani nie jedzą, ani nie piją. Ale to nie wszyscy. To jest to samo jak między chrześcijanami. W chrześcijańskiej wierze też jest post obowiązujący, czy to przed Wielkanocą, czy przed innymi świętami. Ale nie każdy praktykuje ten post. To samo jest w tej części muzułmańskiej. Znaczy niektórzy poszczą, niektórzy nie poszczą. Może w wierze muzułmańskiej zabronione jest konsumacja alkoholu, ale niektórzy po prostu piją alkohol. Na statku teraz widzieliśmy, pili piwo, grupa turecka. Także to zależy już od człowieka indywidualnie, jak sobie myśli.
2: No tak, a indywidualnie, ale sama dzierżawa makedońska, na przykład swobodny dni na święta muzułmańskie.
3: Faktycznie
2: tak?
3: Mamy święta tutaj i muzułmańskie, i chrześcijańskie, i wielkie święta, i muzułmańskie, i prawosławne świętują się jako państwowe święto.
2: Znaczy, dzień wolny od pracy.
3: Tak, dzień wolny od pracy dla wszystkich. Znaczy Wielkanoc, Boże Narodzenie jest wolnym od pracy dla wszystkich. Tak samo jak Ramazan Bajram, te święta muzułmańskie, również są dniem wolnym dla wszystkich z pracy. Czyli są i święta chrześcijańskie, i święta muzułmańskie mają wolne dni od pracy. Są państwowymi świętami.
2: Z historii pamiętaj tu sytuację, jak była ta wojna za Kosowo, to tu w Makedonii tak samo byli jakieś napróżeni zbrojni za Tetowo, bo tam uczeka chciała zaniać, czy coś takiego było.
3: Znaczy faktycznie to nie chodziło tutaj już o rozpad Jugosławii, to było po rozpadzie Jugosławii. Macedonia, kiedy wyszła z Jugosławii jako niezależna republika Macedonia i wtedy uchodźcy z Kosowa, między którymi znajdowały się grupy terrorystyczne. Grupy terrorystyczne organizowały wiele razy akcje terrorystyczne, które przechodziły do takich konfliktów typu wojna. Na przykład w 2001 roku, tylko w 10 lat po uzyskaniu niepodległości, w północno-zachodniej Macedonii była prawdziwa wojna między terrorystycznymi bandami albańskimi, przeważnie ludność z Kosowa, i macedońską policją. A również w Kumanowie był taki problem. Kilkakrotnie takie problemy się zjawiały z bandami terrorystycznymi.
2: Jeszcze my tutaj jakby czujemy tę makedońską mowę, waszą mowę, ale kiedy jeszcze czytałem, to niektóre tam, skażą, frazy, celia, czy słowy, wiadomo, to jest takie same ogólnosłowiańskie.
3: Tak, tak. My mamy wspólny korzeń, znaczy nasze słowiańskie narody mają wspólny korzeń językowy ze starosłowiańskiego języka i to jest nasz wspólny początek wszystkich naszych słowiańskich języków.
4: To znaczy, można skazać, że to makedońskie, to pierwsza mowa słowiańska, czy najbardziej taka autentyczna, archaiczna?
3: Nie wierzę, nie, to nie będzie w ten sposób, dlatego że tereny Bałkanów były zasiedlone przez plemiona słowiańskie w VI i VII wieku, a wtedy plemiona słowiańskie były na naszych terenach bardziej na północ, znaczy Karpaty i Zakarpacie. I dopiero VI i VII wiek to był okres czasu, kiedy plemiona słowiańskie zasiedlały Bałkany. Jak przybyły tutaj, będąc jeszcze plemionami pogańskimi, przyjęły chrześcijaństwo od ludności tutejszej, która bardzo wcześnie przyjęła chrześcijaństwo, jeszcze z końcem III wieku, przez świętego Erasma, i narzuciła stopniowo swój starosłowiański język tutejszej ludności. Także dzisiejszy macedoński język jest słowiańskim językiem, ale antyczny język macedoński brzmiał zupełnie inaczej. To był antyczny język, nie słowiański język.
4: A odnośnie słowiańskiej mowy, tutaj przy cerkwie na mowie...
3: Na starosłowiańskim.
4: Tak samo jak i na Białorusi, na przykład, czy u nas.
3: Oczywiście.
4: Jeszcze co by wyskazali dla tych naszych słuchaczów, jakie by chcieli przyjechać sobie?
3: Zapraszamy z całego serca. Małe państwo, małe miejsce, ale piękne, obfituje w przepiękną, dziką przyrodę. Można dobrze wypocząć, stresu jest mniej. Zwykle to są małe miasteczka i wioski. Jedynym większym miastem to jest stolica, właśnie Skopje. A wszędzie możecie dobrze wypocząć, szczególnie właśnie tutaj w regionie Ochryckiego Jeziora, które jest jednym z najstarszych na świecie i najczystszych na świecie.
4: To takie jano starodawnie, jak i Bajkał, jak Titicaca,
3: tak,
4: i jak Tanganika.
3: Tak, Tanganika, Titicaca, Bajkał. Od se serce wypokanujemy w Makedonia, w nasza mała država Makedonia, w Ohrid, pokraj Ohridsko to jezero, koje je prekrasno, možete da se odmorite ubavo, pokraj prekrasne te sini vodi na jezero to, okružene so životne, so životinski svijet, so rastitelen svijet, mnogo zelenila, mnogo izvore, so od sve srce pokanuvame.
4: To dziękuję wiernie.
3: Dziękuję serdecznie. Vyblagodaram mnogo, vyblagodaram.
2: У ефірі Білоруського радіо «Рація» прогучала передача «Ми бачимо», у якій говорили ми про подорожжа у Македонію і гетую Україну. Так що заставайтесь з нами і щасливого, ди доброго вам летнього відпочинку жадає автор передачі Юрка Лящинський і наша ясура з мовчення з подарення Славоміра Целеска з Македонії.
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

chce czy nie. Przeklina, narzeka, gdy jest mu źle, a umierać jakoś nie chce nikt. Tak dobrze jest.

że do herbaty cukru dosypać, w piecu napalić, książkę przeczytać. Czas ucieka, spróbuj życiem cieszyć się. Każdy rodzi się, czy chce, czy nie, przeklina, narzeka, gdy

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia